Bojanoj dragoj supruzi, je li dar vaš povodom imendana uz najlepše želje čestita i pesmu šalje suprug Ištvan.

Mojenoj dragoj baki, je li dar vaš u Salantu povodom imendana uz najlepše želje čestita i pesmu šalje unuka Emma koja je jako voli.